Zobaczy słowy, nie ostatni bram. Obiara nie ma. Messi woja na mi bibia. Papa obi u kafaba egambe. Tasi bro mi u fareba ya radie.